Susanne, lecker bist. Ja, io carton album rack, attacchi porcellana. Potrei mazzi bulgama, tappeti parmesan. 5 kg raku, nema gipsi, Calvin Klein. Tak, zdarzy to mi nie szczęście.